0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半起，坚固城墙已成废墟，黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Ses

그리고 나서 고쳐드리는 것이

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁掌

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Ты меня спрашивай, ты

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

0: 1球目高田高田高田高田ラフメント
1: ドラビアディマッシュ

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

fade alone with you inside my mind.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截，坚固城墙已成废墟。

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

可是你不开什么可是你可是你

0: 9 mètres, Tarada, Tarada, Tarada, Tarada. Ahmed.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Дүние-ай бәрі бекер.

бірге бәріміз қане қане қане.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 血战

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 领军墨化封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半旗，坚固城墙已成废墟，黑暗漫长，多少战栗，何时才能盼来晨曦？谁掌握

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Kazachskie opowieści.
3: Kazach Engmilir.

tym czasie w Mekce różnica między bogatymi a biednymi stała się wyraźna. Bogaci Kurajszycy, którzy wzbogacili się dzięki pielgrzymkom, popadli w pychę. Dawno już zapomnieli o trosce nad sierotami i wdowami. Wnętrze Kaaby wypełniło się bożkami. Im więcej było bóstw wykonanych ludzkimi rękami, tym bardziej narastały waśnie między plemionami. Starszyzna i kapłani utracili swój autorytet. Ich miejsce zajęli pochlebcy i ludzie bez zasad, którzy schlebiali wyłącznie możnym i bogaczom. Podróżowanie przez pustynię stało się bardzo niebezpieczne. Rabusie napadali na podróżnych i często zabijali ich bez żadnego powodu. Coraz więcej było również wróżbitów i czarowników twierdzących, że rozmawiają z duchami. Nazywano ich kahinami. Charakterystyczne było to, że nagle stawali się poetami. Sprzedawali swoje słowa temu, kto ich nakarmi lub wynagrodzi. Potrafili godzinami wychwalać bogów i przodków swoich dobroczyńców. Mahomet nie znosił takich ludzi, dlatego często oddalał się poza miasto. Udawał się do jaskini na górze Hira. Pościł tam, rozmyślał i spędzał noce na modlitwie, prosząc Boga, aby jak najszybciej wyprowadził jego lud z bagna niewiedzy. Miał wtedy 40 lat. Pewnego dnia, gdy przebywał w jaskini, zasnął. Nagle usłyszał głos: – O Mahomecie, wstań! Otworzył oczy i zobaczył przed sobą nieznajomego człowieka. Nieznajomy wyszedł z jaskini, a Mahomet podążył za nim. Wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Człowiek rozpostarł ramiona i nagle pojawiły się na nich ogromne skrzydła. Wzniósł się ku niebu. Końce jego skrzydeł sięgały gór Safa i Marwa. Jedno pióro z jego skrzydeł mogłoby zakryć całą Mekkę. Niebo pociemniało, jak podczas zaćmienia słońca. Przerażony Mahomet zawołał: kim jesteś, dżinem czy aniołem? Nieznajomy odpowiedział: jestem aniołem Gabrielem, słuchaj mnie. Wszechmogący Allah uczynił cię prorokiem dla ludzi i dżinów. Przynoszę ci jego objawienie. Następnie wyjął zapisany na jedwabiu zwój i podał go Mahometowi. Mahomet nie umiał czytać ani pisać. Stał zdezorientowany. Czytaj, powiedział Gabriel. Nie potrafię czytać, odpowiedział Mahomet. Wtedy anioł mocno go objął i powtórzył: czytaj. Mahomet poczuł, że brakuje mu tchu. Nie potrafię czytać, odpowiedział ponownie. Za trzecim razem Gabriel ścisnął go jeszcze mocniej, także Mahometowi wydawało się, iż jego żebra zaraz pękną. Czytaj, rozkazał. Nie potrafię czytać, wyszeptał z trudem. Wtedy Gabriel zerwał zasłonę przesłaniającą jego duchowy wzrok. Serce Mahometa zostało otwarte. Ujrzał wszystkie góry, kamienie, rośliny i ptaki Mekki, żyjące w świecie duchowym w cudownej harmonii i doskonałym porządku. Natomiast życie mieszkańców Mekki wydało mu się chaotyczne, niczym mrowisko pozbawione celu. Wówczas Gabriel powiedział: czytaj w imię Pana, który ciebie stworzył. Stworzył człowieka z przylegającej kropli krwi. I wtedy z ust Mahometa zaczęły płynąć słowa pełne mądrości i niezwykłego piękna. Były to pierwsze objawienie. Później wersety te zostały zachowane w Koranie jako początek sury Al-Alaq, czyli czytaj. Gdy objawienie dobiegło końca, Gabriel zniknął.
Po zniknięciu anioła Gabriela Mahomet był tak wstrząśnięty tym, co przeżył, że nie potrafił odróżnić snu od jawy. Ogarnął go lęk. Być może opętał mnie dżin, może chcą uczynić ze mnie kahina, wróżbitę, pomyślał. W pośpiechu wrócił do domu. Gdy dotarł do Hadżidy, powiedział: marznę, okryj mnie płaszczem. Położył się, a Hadidża natychmiast go okryła. Widząc jego blatość i bladość i niepokój, zapytała: Mahomecie, co się stało? Czego się boisz? Odpowiedział: czuję się tak, jakby ścigały mnie dżiny. Chcą zrobić ze mnie kahina. Wiesz przecież, jak bardzo ich nie cierpię. W górach jakaś istota zatrzymała mnie i zmusiła do recytowania słów, których wcześniej nie znałem. Twierdziła jednak, że jest aniołem Gabrielem. Hadidża nie straciła spokoju. Nie, Mahomecie, jeśli rzeczywiście był to ktoś niezwykły, to był nim Gabriel. Jesteś człowiekiem sprawiedliwym, dobrze traktujesz krewnych, pomagasz potrzebującym, wspierasz ubogich i sieroty. Jesteś hojny i troszczysz się o ludzi. Allah nie pozwoliłby takiego sługi na pastwę, nie zostawiłby takiego sługi na pastwę dżinów. W moim przekonaniu nie jesteś kahinem opętanym przez duchy. Jesteś prawdziwym prorokiem, który otrzymał objawienie. Tymi słowami umocniła się jego wiara i serce. Mahomet nie był człowiekiem, który wyciąga pochopne wnioski. Zachował cierpliwość i czekał na dalsze znaki. Niedługo potem objawienie przyszło po raz drugi. Spotkania z aniołem zaczęły się powtarzać. Pewnego dnia Hadidża postanowiła ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości. Powiedziała: Mahomecie, jeśli znowu zobaczysz Gabriela, od razu mi powiedz, zdejmę nakrycie głowy i rozpuszczę włosy. Jeśli to dżin, pozostanie. Jeśli jest to anioł, zawstydzi się i odejdzie. Po pewnym czasie anioł pojawił się ponownie z objawieniem. Mahomet zadrżał. Gabriel zbliżył się do niego i powiedział: o ty, który się okrywasz, powstań i rozpocznij swoją misję. Hadidża od razu zrozumiała, że znów przyszło objawienie. Zdjęła chustę, rozpuściła włosy. W tej samej chwili anioł zniknął. Czy nadal tu jest? Zapytała.

0: Następnie zabrała Mahometa do swojego kuzyna Waragi ibn Nawfala. Opowiedzieli mu wszystko, co się wydarzyło. Waraga był człowiekiem pobożnym. Odrzucał bałwochwalstwo i wyznawał chrześcijaństwo. Znał wcześniejsze pisma i ich nauki. Po wysłuchaniu całej historii powiedział: Wiesz, jesteś prawdziwym prorokiem, ja to wiem. Niech będzie błogosławione twoje posłannictwo. Im wyższa jest godność proroka, tym cięższa odpowiedzialność na nim spoczywa. Hadidżu, jesteś pierwszą muzułmanką. Niech Allah ci błogosławi. Trzymaj się tej drogi mocno. Dla tej sprawy trzeba będzie poświęcić nie tylko majątek, lecz nawet życie. Religia Mahometa rozprzestrzeni się na cały świat. Po tych słowach wiara Mahometa stała się jeszcze silniejsza, a jego wątpliwości zniknęły. Posłannictwo prorockie, Risala. Jednym z największych darów, jakimi wszechmogący Stwórca obdarzył ludzkość, jest Risala, misja prorocka. Oznacza ona, że Allah wysyła proroków, aby prowadzili ludzi ku niewyczerpanym skarbom wiedzy i mądrości pochodzącym od Niego. To właśnie przez proroków otwierane są oczy serca tych, którzy pragną poznać prawdę i zgłębiać Bożą mądrość. Gdyby prorocy, którym powierzono tak wielką odpowiedzialność duchową, przejawiali cechy niegodziwości, fałszu lub głębokiej niewiedzy, Allah z pewnością ukarałby ich surowo. Dlatego przypisywanie prorokom świadomego trwania w grzechu jest sprzeczne z rozumem i samą istotą tej misji.
1: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
0: Dziękuję za wysłuchanie audycji. Audycję przygotowała Teresa Konkol. Dźwięk zrealizował Zbigniew Kurzyński. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
3: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
4: To Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁知

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai rêvé?

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 领军墨化封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半径，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来

I've been alone with you inside my mind.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: 邀请李玉刚、李马西演绎一带一路上的燃情共鸣。

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Dobry wieczór, mili słuchacze Radia Dimasz. Z tej strony wita się z Państwem Sylwia Anioł. Cieszę się niezmiernie, że mogę znów się z Wami spotkać. Dzisiejszą gwiazdą naszej audycji Historia jednej piosenki będzie utwór, który fanom Dimasza jest doskonale znany. Zanim jednak go przedstawię, pragnę z całego serca podziękować Wam, drodzy słuchacze, za dotychczasowe wpłaty i darowizny. To właśnie dzięki Waszej hojności możemy rozwijać nasze radio. Jeśli podoba Wam się nasza praca, prosimy o dalsze wsparcie, zarówno na konto, jak i poprzez system Patronite. Każda wpłata, nawet najmniejsza, pozwala nam kontynuować naszą działalność i tworzyć dla Was jeszcze więcej interesujących audycji. A teraz zaczynamy.

0: Czy kiedykolwiek, drogi słuchaczu, doświadczyłeś muzyki, która nie tylko brzmiała pięknie, ale również inspirowała cię do stawania się lepszym człowiekiem? Jeśli nie, to czas poznać piosenkę Olimpico, znaną również jako Ogni Pietra, w wykonaniu Dimasza Kudajbergena. Ta wspaniała kantata napisana na głosy solowe, chór i orkiestrę to utwór pełen energii i epickiego brzmienia, który wyróżnia się na tle współczesnej muzyki dzięki imponującym umiejętnościom wokalnym artysty oraz głębokiemu przesłaniu. Autorem tej piosenki jest Igor Krutoj, znany rosyjski kompozytor i producent muzyczny. Krutoj, słynący z tworzenia kompozycji łączących elementy muzyki klasycznej, popu i operowej, stworzył Olimpico jako dynamiczny i potężny utwór, który idealnie pasuje do niezwykłego głosu Dimasza Kudajbergena. Posłuchajmy teraz pierwszego wykonania utworu Olimpico, które miało miejsce podczas otwarcia drugich europejskich igrzysk w Mińsku 24 czerwca 2019 roku. Dodajmy, że utwór ten został specjalnie napisany na to wydarzenie.
1: Ladies and gentlemen, a musical composition Olimpico! Dimash Kudajbergen!
2: Дамы и господа, звучит музыкальная композиция Олимпико. Димаш Кудайберген!
1: Ladies and gentlemen, please welcome the European Olympic Committee's flag!
2: Дамы и господа, встречайте флаг Европейских Олимпийских комитетов!

Ceremonię otwarcia oglądało na trybunach około 25 tysięcy widzów. Utwór zachwycił publiczność zgromadzoną na stadionie, krytyków muzycznych, a także ogromną rzeszę użytkowników mediów społecznościowych. W komentarzach czytamy: ta kantata była tak wspaniała, że baliśmy się nawet ruszyć, żeby nie przeoczyć ani jednego dźwięku. A dzieci i dorośli siedzieli z otwartymi ustami. Powtarzam raz jeszcze, po prostu zapiera dech w piersiach. To prawdziwa przyjemność słuchać tego na żywo. Moc tego utworu płynie nie tylko z głosu czy muzyki, ale również z tekstu, którego autorką jest Lilia Winogradowa, rosyjska poetka i autorka tekstów. Dała się poznać jako stała współautorka kompozytora Igora Krutoja. We współpracy z nim powstały wspaniałe dzieła z gatunku crossover dla wybitnych i współczesnych śpiewaków operowych. W wywiadzie dla Media World Lilia Winogradowa opowiedziała, jakie wrażenia wywarła na niej współpraca z Dimaszem. Do naszej twórczej symbiozy dołączył Dimasz, nowy element. Bardzo młoda, w jakiś sposób zupełnie inna, nieznana, ale szalenie ciekawa osobowość, całkowicie rozbrajająca, czarująca i fascynująca swoją nowością. Dlatego z przyjemnością przyjmujemy go do siebie. Wlewamy w niego cały nasz arsenał, nasze zdolności, kreatywność, doświadczenie, talent, a przede wszystkim chęć upiększenia go, bo to taki wyjątkowy i utalentowany młody człowiek. Zdobył sławę na skalę planetarną, bo jego talent znalazł fanów na wszystkich kontynentach. Naprawdę mam nadzieję, że uda mu się sprostać wszystkim przeciwnościom. Życzę mu tego z całego serca, ponieważ mam bardzo serdeczną i ciepłą i szczerą relację z Dimaszem. Warto wspomnieć, że Lilia jest autorką tekstów innych utworów Dimasza, takich jak Passione, Ulisse i Ti amo così. Wszystkie są napisane w języku włoskim. Na pytanie redakcji Media World, dlaczego właśnie włoski, Lilia odpowiedziała: przede wszystkim język włoski jest z definicji językiem muzyki. Językiem, który daje piosenkarzowi maksymalne możliwości otwarcia się. To najlepszy język do śpiewania. Nie bez powodu sztuka operowa narodziła się we Włoszech, a włoski jest międzynarodowym językiem muzycznym. Kolejne wykonanie Olimpico miało miejsce w Soczi podczas festiwalu Nowa Fala 24 sierpnia 2019 roku. Występ na tak prestiżowym festiwalu jak New Wave zwiększył międzynarodowe uznanie Dimasza i przyciągnął uwagę nowych fanów z różnych części świata.

Tekst piosenki to prawdziwy motywator do działania i do dążenia do swoich celów. Popycha do przekraczania własnych granic i niepoddawania się w obliczu wyzwań. Fani Dimasza Kudaibergena mają wiele pozytywnych opinii na temat Olimpico. Są zachwyceni energetycznym charakterem utworu oraz emocjonalnym zaangażowaniem artysty. Doceniają, jak potrafi przekazać głębokie emocje i inspiracje poprzez swoją muzykę. W wypowiedziach możemy usłyszeć: ta piosenka motywuje mnie do bycia lepszym. Czuję, że mogę osiągnąć wszystko, gdy jej słucham. Mam ciarki na całym ciele. Czuję moc do działania. W polskiej wersji językowej tekst brzmi naprawdę inspirująco i motywująco. Każdy kamień i każdy kwiat. Nasza ziemia jest stworzona do miłości. Jesteśmy jej dziećmi, poeci i bohaterowie. Życie się zaczyna i trwa. I nie zatrzyma się. Jesteś silny, wiesz? Nie obawiaj się. Jesteś silniejszy niż twoje problemy. Rytm szczodrego serca. Sięgnij po to. Zmierz się z tym. Idź. Nie zatrzymuj się w połowie drogi. Braterstwo i wolność. Ten świat naprawdę cię chce. Idź naprzód. Bądź sobą i nami wszystkimi. Możesz wszystko osiągnąć, jeśli tego pragniesz. Zawsze idź naprzód. Z całych sił. Tak, potrafisz. Przemierzaj świat, nawet jeśli czasami sprawia, że płaczesz. Tylko miłość jest odpowiedzią na to, dlaczego. Dusza jest powodem. Nie opuści cię. Jesteś silny, wiesz. Nie obawiaj się. Jesteś silniejszy niż twoje problemy. Rytm szczodrego serca. Sięgnij po to. Zmierz się z tym. Idź naprzód. Nie zatrzymuj się w połowie drogi. Braterstwo i wolność. Ten świat naprawdę cię chce. Idź naprzód. Bądź sobą i nami wszystkimi. Możesz osiągnąć wszystko, jeśli tego pragniesz. Zawsze idź naprzód. Z całych sił. Tak, potrafisz. Kolejna wersja piosenki pochodzi z Digital Show. Był to wirtualny koncert, który odbył się 16 stycznia 2021 roku. Transmisja online umożliwiła Dears z całego świata uczestnictwo w tym wydarzeniu bez konieczności wychodzenia z domu. Posłuchajmy.

Piosenka Olimpico to manifest determinacji i dążenia do doskonałości. Celebruje triumf ducha rywalizacji. Przekaz utworu doskonale wpisał się w klimat kolejnego wydarzenia, 45. edycji zawodów World Skills, które odbyły się w dniach 22-27 sierpnia 2019 roku w Kazaniu, stolicy Republiki Tartastanu w Rosji. World Skills to największe na świecie wydarzenie gromadzące młodych specjalistów z różnych branż, aby rywalizowali w rozmaitych dyscyplinach technicznych i rzemieślniczych. Zawody te, znane również jako Igrzyska Umiejętności, mają na celu podnoszenie prestiżu zawodów technicznych i zachęcanie młodych ludzi do rozwijania swoich talentów w tych dziedzinach. Każda edycja World Skills przyciąga tysiące uczestników, ekspertów, trenerów oraz przedstawicieli przemysłu i edukacji z całego świata. W zawodach w Kazaniu wzięło udział ponad 1300 uczestników z 63 krajów i regionów. Rywalizowano w 56 konkurencjach, obejmujących szeroki zakres umiejętności, od technologii informacyjnych przez rzemiosło, aż po usługi i przemysł. Uczestnicy mierzyli się w takich dziedzinach jak robotyka, mechatronika, florystyka, gotowanie, stolarka, fryzjerstwo, mechanika samochodowa i wiele innych. Każda z tych dyscyplin wymagała nie tylko umiejętności technicznych, ale także kreatywności, precyzji i umiejętności pracy w zespole. Podczas zawodów odbywały się również imprezy towarzyszące, takie jak warsztaty, seminaria i prezentacje, które miały na celu zainspirowanie młodych ludzi do rozwijania swoich umiejętności w różnych dziedzinach. Warsztaty te były prowadzone przez ekspertów z różnych branż i obejmowały praktyczne sesje, w których uczestnicy mogli zdobyć nowe umiejętności i wiedzę. Posłuchajmy teraz wykonania Olimpico właśnie z tego wydarzenia. Utwór ten z jego potężnym przesłaniem i energią idealnie oddaje ducha rywalizacji i dążenia do doskonałości, które są fundamentem zawodów World Skills.

Dimash Kudaibergen jest artystą, który na scenie tworzy magię. Jego wykonania na żywo są pełne pasji, profesjonalizmu i emocji, które przenoszą słuchaczy w świat muzyki, gdzie każdy dźwięk jest starannie dopracowany. Usłyszeć Olimpico na żywo to doświadczenie, które na długo pozostaje w pamięci i sercu. Jeśli szukasz muzyki, która nie tylko dostarcza przyjemności z słuchania, ale również inspiruje do działania i dodaje sił, Olimpico jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. Pozwól, aby Dimash Kudaibergen zabrał Cię w podróż pełną emocji. Włącz Olimpico i doświadcz magii, która kryje się w każdym dźwięku tej niezwykłej piosenki. Na koniec wysłuchajmy wykonania z koncertu w Astanie 26 czerwca 2019 roku, który rozpoczynał trasę koncertową Arnau. Koncert ten był ważnym krokiem w międzynarodowej karierze Dimasha.

0: przy dobrej muzyce czas płynie nieubłaganie. Nasze dzisiejsze spotkanie z historią jednej piosenki dobiegło końca. Powtórek dzisiejszej audycji możecie posłuchać już za parę godzin, o północy, następnie w piątek o 22, w niedzielę o 21, w poniedziałek o 4 rano i we wtorek o godzinie 10. Od przyszłego czwartku zapraszam na cykl powtórkowy dzisiejszej audycji o stałych godzinach programowych. A za 2 tygodnie, w czwartek o godzinie 21, zapraszam na nową, niezwykłą historię jednej piosenki. Audycję przygotowała Sylwia Anioł i Barbara Kędys. Wydała Barbara Kędys, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Żegna się z Państwem prowadząca Sylwia Anioł. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.
1: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
2: One Song Story. Historia одной песни.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Thank you.

Tu Radio Dimash. Oh.

0: Ülkü Rahmet Ağayan. Ben size de katça söyleyeyim Ağayan. Ülkü Rahmet.
1: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Sama Vicky Baskel. Verinterconnu. Je vois la foule qui recoule. Quand je marche dans la rue, je suis un ami zani, un ami zani.